Hey, skr-skr. Hey, hey, hey, skr-skr. Hey, hey, hey, skr-skr. Hey, hey, hey, skr-skr. Hey, hey.